vɔ me ɖu edzi o eye amegbetɔ be vɔvɔ eye me vɔ amewo elabena me vɔ amewo la nu ma ŋuti na me wɔ nu ke me wɔ le kpɔ ɖe ne le ɖe mɔ na emɔ emɔ gbãtɔ na nu vɔ dzidede ma nu vɔ amegbetɔ be vɔvɔ eye nu bubuwo la akplɔe ɖo ava eme eye la kpɔ bena ɖe etu sesẽ eye kple enuwɔna vlo ela ma nɔ si anɔ ame ba gbe me vɔ ne le gbe be awo eye le nye nunyala eye le xemɔ na abosam le tsi tete ɖe nutsia ela si ɖa le egbɔ eye ma anye ame ka nɔ anyi dze anɔ anyi dze anɔ anyi dzem o miakpɔ etɔlia ye nye bena vevie dodo kple ɖokuitsɔtsɔ na ɖuɖu ke wotsɔ nɛ la me alo ɖuɖu ke wotsɔ de esi la me eye miekpɔ bena ɖe mawu etsɔ naɖe nɛ nu sia nu siwo katã sɔl ɖu ŋugbe ɖe sia ɖe siwo katã wòwɔ kple nuɖe kpekpe ke wɔm wòle la yeƒe dzi eyi la eli ke eye yeƒe etame susu la eye eku ɖe ɖoɖu ke yi aƒetɔ la tsɔ keŋtsɛ nɛ eye ɖoɖu ka ye mekpɔ Dawid Isai evi la ame si eye ke awɔ nu le nye edzi nu ke ne awɔ nye elɔlɔ nu eye ke ne la anyi Israel eviwo enam eye miakpɔ samuwo bla atɔ vɔ adrelia eye ebena nye kpukpui adrelia yɔ kpukpui enyilia bena nye dzidzeme mawu nye edzidzeme Dawid la te nu ade nu vɔ dzi eye le bidzi dom ele na nya xa be ma abidzi ne me nɔ te nenema eye me eɖe mɔ be le ehe dam alo akplɔ dam la late ma wu gbe ɖeka eye vua ɖe meɖu eteƒe o eye me egblɔ enya vlo aɖe kpekpe ɖe enuti o ɖoɖu aɖe le esi eye subɔsubɔ kple dɔgbe dedi aɖe le esi abe ale si wotiɛ be alɔfã ɖeka kple enyi kpukpui egbã samuwo alɔfã ɖeka kple enyi kpukpui gbã kpukpui eve mawu nye edzidzeme eye tsɔtsɔ na mame eye nu sia nu siwo katã wogblɔ nu ɖe aƒetɔ la tsɔ nam eye nu ʋaʋã ma matrɔm o woƒe nugbeduɖuwo la eye ma axɔ ɖokuitsɔtsɔ na kple ɖokuitsɔtsɔ sa avɔ ɖa le asinye o eye edzo ke wodo le egɔnye me kple nu siwo katã wogblɔ tse ku ɖo ŋutinye la ma atrɔm o nye dzidzeme mawu nye edzidzeme samuwo alɔfã ɖeka kple alɔfã ɖeka wuieve samuwo alɔfã ɖeka wuieve kpukpui adrelia enya evɔ sese aɖeke ma adzi ŋɔ nɛ o dzia eme eye wòdoa dzi ɖe Yehowa nu yeƒe edzi edzia enu eye wòdoa dzi ɖe Yehowa nu samuel alɔfã ɖeka wui asi ɖeke kpukpui blade vɔ asieke samuel alɔfã ɖeka wui asi ɖeke kpukpui blade vɔ asi ɖeke lia ebena dadalɔ dalakpa ɖe asinye le nya aleke esɔl eye le nyawo gblɔm le yim le gblɔgblɔm bena Dawid dzi bena yewoawu eye miawo mi le ta kpɔm le wlam ɖem eye ame ke ye ne la nɔ subɔyem la eye edzi bena yeawum le kpɔ ɖe ele alakpa fɔ le tete ɖe Dawid enu vɔ ɖe alakpa mɔ katã ɖe eye menye enyateƒe o Dawid meɖu kodzo ɖe ƒe ɖe kedekekeke ne la akpɔ ta o elabena fia kple amegã wonye le anyigba dzi eye nye amewo ekata be tatɔ le anyigba dzi eye wòle alakpa dam ɖe enuti eye wodzi bena ɖe yewo la wòatrɔ amewo be dzi bena ame sia ame la xɔ se bena Dawid la enye ame vɔ̃ɖi alia vɔ nu nye ke nyea me le wo esiawo me eɖe asi tso edzi blibo me eye tso edzi blibo me eye nye eɖokuitsɔtsɔ na
kple ɖokui tsɔtsɔ sa vɔ blibo na dɔ de asi ke le dzi ɖum la eme ma eye miakpɔ kpukpui wui kpukpui bla adrelia woƒe edzi eku akutri abena ami ene ke nye ya mekpɔ dzidzɔ le wo esiawo nu eye mawo ƒe esia ɖe ekpɔtɔ le yeƒe nukume eza kple ekeli eye medi anugble ɖe Saul be nugbeɖuɖu kple be tamesusuwo nu o Saul be yometsitsi eye kple yi be wɔnɔ dzi o voa ɖe edi anugble tso mawo ƒe ese la enu kpukpu bla adre vɔ ɖeke lia ebena ɖe enyo nam nutɔ be wo bɔbɔm ɖe anyi srɔ̃ wo eɖoɖuwo le kpɔa ɖe ele gblɔgblɔm bena ɖe ne menye bena wotsi yonyemoa aleke mate nu anɔ te ale dzɔdzɔnyenye me ɖe asi ɖui nu metsi yonyemoa ɖe ɖeke ma anya be mate nu akpɔ dzidzɔ le aƒetɔ me alea ɖo ne wometsi yonyemoa eye nye ma anya bena mate nu ale aƒetɔ la be nyame ɖe asi le yometsitsi me o nu tsi yomea ɖe eye bi dzidzɔ sɔnu ebi dzidzɔ ele gblɔgblɔm bena ɖe yometsitsia ɖe eye ɖe mawo ƒe ame nuvevia fiana ke wotse de ƒe ke ne le eƒe dzime eye nene ƒe yometsitsi ma me la ebena ɖe mesrɔ̃ wo eɖoɖuwo kpukpu bla adre vɔ velia ebena wo enumesiawo enyowu enyowu nam enyowu sika kple klosa akpe na ɖewo eye nenema ye mieɖua dzie ma ne miese gɔmawo ƒe nya la eƒo ta eye mawo ƒe enya eye ekɔkɔ le xexia katã me eye la aɖo toe le nu sia nu siwo katã amewo wɔ eye nuwo katã ke amewo tse exlã ɖo o nuɖe kpekpe ke woɖu eye wowɔ ɖoɖo ɖe enutsio be yewo la tsi tete ne ŋutsio ado vlo aƒoaƒo anyi la woawo le anyigba eye labena wo de megbe ta la wo dzi bena wo hã na de megbe eye wotsa nanɔ anyi abe woawo ene eye ne wo la wokɔ ƒo anyia wobe dziɖuɖue ne wo wɔ adre kplo tsa le wɔ adre kplo la elabena wo le eye wo le megbe dede ƒe eba me elabena le esia ta la eye wea le dzi le kpɔ ɖeɖe wea le dzi le le kplɔ kɔkɔ nyenye kple dzɔdzɔ nyenye ɖo le esia ma nɔm la ame aɖeke mate nu akpɔ aƒetɔ la o eye wea le kpɔtɔ le edzi le afi ma eye le dɔ kple tsikɔ le wuom ɖe dzɔdzɔ nyenye nu eye woyɔ fũu esiae kple dzɔdzɔ nyenye eye woawo la le kpɔtɔ le ta elabena ɖe woayra ame siwo dza le etsi me elabena woawo la kpɔ mawu le kpoa mawu esime ne yue le fukpekpe ɖe kpekpe me eye ame geɖewo la eye amedzɔdzɔwo be fukpekpe su agbɔ voa ɖe mawu ɖeawo tsona wo katã wo me la kpɔe le agbo me le kpɔtɔ le dzie me nu matie na wo le xlã naɖe ɖo o ebena ɖe late nu agblɔ naɖe tse ku ɖo woƒe ɖoɖuwo ŋutsi bena woahe wo aƒu anyi voa ele nɔ bena ɖe nana bena ɖe wo edzi na li ke bena nuɖe kpekpe ke ne dzɔ hã makpɔtɔ anɔ te akplɔ ŋutsi fafa ɖo kple amewo katã kple kɔkɔe nyenye le esia ma nɔme la ame aɖeke mate nu akpɔ aƒetɔ la o nusɔsrɔ̃ be akpa evelia ye nye bleble kple gblegblẽ si le nuʋãlawo ƒe nulalawo me miakpɔ Tito ƒe

aɖe eta agu nɛ eye edukɔ katã asubɔe. Fifia la, Kristo mekpɔ va le gaƒoƒo ma me o, vɔa ekpɔe le nyagblɔɖi me kple nuku esiwo neɖo aƒetɔ la ƒe ɖeɖefia. Eva fifia eku le Calvary eye ena bena ewɔ vɔsa ke ne dze na mawu na amegbetɔ katã, ne naɖe li ke ne la axe mɔ na mía axɔ míaƒe dzi eye anɔ míaƒe lɔlɔnu axɔ míaƒe lɔlɔnu la ye nye bena míaɖe gbefã na trɔ̃subɔlawo eye nuɖe kpekpe nuʋaʋu aɖe kpekpe ke ne le amewo me eye nu sia nu siwo katã ne le amewo ƒe edzi me la numa la mega tsɔ míogbatsɔ ɖe le me na woƒe nuwɔnawo o. Amegbetɔ ƒe nuwɔna kple woƒe nuʋaʋu la eye trɔ̃subɔlɔtɔ megawɔ naɖeke na mí o, vɔa ele bena ɖe mía atsɔ ɖe le me na trɔ̃subɔlawo ƒe edukɔ kena woƒe gbefã ɖeɖe ye nye bena eƒe agbemavɔ alo dziƒo dume la yome titi eye míakpɔ samo bladre vɔ etɔ̃ eye makpɔ kpoku bla vɔ enelia ebena akplɔm le wo aɖam ɖeɖe nu eye me eye woƒe nuʋaʋã ƒe vevesese kple eƒe nuwɔnawo mekpɔ nu ke wɔm wòle eye mekpɔ nu ke wɔm nuvɔwɔla kple megbedelawo nu ke wole wɔ eye wole eɖoɖom eye vɔa meku ɖe enu o. Nyema aɖo teƒe na ɖokui nye o, atrɔ tsɔ woƒe kpe ada ɖe wo gbɔ o, aƒo nu vɔ ɖi aɖe abe ale si wogblɔe nam ene o. Akplɔm le wo aɖam ɖeɖe la nu eye emegbe la axɔm ɖe egbɔ kple bubu afi ɖe kpekpe ke le yi eye afi ɖe kpekpe ke ma yi ke ne la xe mɔ nam be magba yi ɖe ŋtsi kɔkɔe me la aƒetɔ ɖi ɖa le agbe nye aƒetɔ kpɔtɔ nɔ kplɔm le wo aɖam ɖeɖe la me va se ɖe nukeke mamlɛa dzi esime la axɔm ava wo ŋutɔ egbɔ nye eye kpokpo bla vɔ atɔlia ame ke le edziƒo nam eye mele mɔ kpɔm bena makpɔ nukume kple enukume nu sia le Dawid be dzime eye ne le buta me le ku ɖo dziƒo ŋutsi le nye bena madzɔmadzɔ nyenye ɖe kpekpe ma yi ɖe afi ma o. Ame si be ŋkɔ ko meŋlɔ le agbegbale la mo la mate nu ayi ɖe afi ma o eye la tsɔ ɖe le me anɔ nu dzɔ bena ɖe ma adze anyi le tetekpɔ me o. Nu si ke le dzie nye bena le nu yiwo katã wo me le esia kple keme nu yiwo katã wɔm lele la la va gblɔ bena ɖe ame ke le edziƒo nam enye mele naɖeke dzim le anyigba edzi kpe ɖe enuwo o eye nu le kpɔ ɖe ne mi le dzi naɖe le anyigba dzia ɖe ye kpe ɖe aƒetɔ la ŋutsia eye kplɔ mi na ɖe afɔku me ame aɖe eye ke amu ke le dzia tsɔ nanana o eye nu ke ne nye nu vɔ be nu nu ke ne dzoa dzi nana o eye wo dzidzi bliboa meku ɖe enutsi o eye me wo yeƒe wo ɖuɖu katã la eku ɖe ame la ŋutsi eye gasia game la le tia na nu ke ye ame aɖe dzi eye kple ale si ŋutsu nu ke ŋutsu ma dzi eye tse wu emawu ele gblemawo da ɖi eye le ŋlɔ be edziƒoa ɖe ehena afɔku vana vɔa ɖe Dawid bena ɖe nye la mele yeƒe agbemavɔ yome tim le esia ta la ebena naɖeke mele anyigba dzi eye naɖeke mele anyigba si nu anyinɔƒe wobe nu na gbewo do bena yola tsɔ nam la ebe naɖeke mele anyigba edzi medzi kpe ɖe enuo o bla vɔvɔ adelia ne nye enutsila kple nye edzinui hã mawoe nye nye edzi ƒe sitsoƒe kple nye egome etegbe eye me nuyɔ katã wɔ nam la ele dzɔ dzi nam eye yebe yɔyɔ yeƒe dɔtɔdɔgã la
eye mele jije nam eye mokpokpo ekene swasinye be mele fioropola mela ejeji nam kple mokpokpo yokata wo tso nam la metso dokunye blibola kemche ene en mokata e metso kente na yesu en mokata e metso ene fa meloin eye lolongban toa ekpoto la afima meloin kple nye jiblibo kple nye tamosusu blibo eye nadeke ma a khamonam mi le mia kple nye mau dome o nadeke ma khamona nye kple jipo dome kple nchi kokwe ke ye wade afia le nkeke mamle ji o mina mia chu le mia ma foji mia